super sus, super sus, lots of sus for super sus. Doobity-dee-bum, the silly doobity-bum, the oodly-doo-blah.